Yo, ara Jackie ngolore kuila. Your radio na pandalwangan namin te alma pro yo lengon chuchuchna.